kładą uczucia i duma ni ruce. Najlampadu rozule, nam ta umogampa,